gorliwy statnik, żamą wśród pustyni. Zatwór z letnich wrata, grifsy prawą zmiluje, snikar prazny pletny, ustający predaje, kto wisz tam wyskudzi.